Marjagala choroba, Marjashida koba kadayo. Danetio bage kanya hiyo dage lole ganata jano maja gandati ayite sancha kadayo janjami